chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o

episode.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

Tá.

Give me some ganja.

pośpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

się. Wstajemy z ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Arizona.

things to prove.

Widzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet tyś i błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, około godziny 17 na fanpage'u facebookowym, bo ten post miał się pierwotnie ukazać o 11, no ale coś chyba mi się nie udało w planowanie. No to będziemy mieli dzisiaj sporo muzycznych nowości, już też pojawiają się coraz to nowe płyty, na które gdzieś tam czekałam i z których już kilka tygodni temu na przykład prezentowałam niektóre single. Będą też takie zapowiedzi singlowe. Dużo dzisiaj alternatywy, troszeczkę bluesa, no dokładniej to takie bardziej trzy utwory, bardziej może nie tyle bluesowe, co blues rockowe. Będą kolejne wokalistki, no bo nie mogłam sobie odmówić przyjemności zagrania dwóch wokalistek bluesowych, które... Jedna z nich niedawno wydała swój najnowszy album studyjny, a druga z nich się przymierza do nowej płyty 8 października i o niej już wspominałam 2 tygodnie temu. Tą drugą wokalistką jest oczywiście Sari Shore, więc poopowiadam trochę o jej nowym singlu Running Wild, czyli utworze tytułowym z tej płyty. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawcie posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczna Skrajności. Możecie się też meldować pod postem zapowiadającym to dzisiejsze wydanie. Tam też możecie zadawać pytania. Co prawda wiem, że doszły mnie słuchy, że niektórzy słuchacze stali są dzisiaj na koncercie, no ale może jutro słuchają powtórki. Jutro chyba powtórka około godziny 14. No a my teraz zaczynamy od pierwszej płyty. Powiem szczerze, jakoś nie zarejestrowałam, że ta premiera już miała miejsce. Myślałam, że ona będzie bardziej... w połowie września, a tu się okazało, że już w zasadzie w zeszły piątek była nowa płyta Mika Harvey'a i Amandy Azevedo. To jest ich kolejna odsłona ich współpracy. Pamiętam, że w 2023 prezentowałam ich wtedy pierwszy chyba taki debiutancki album, jeśli chodzi o ten duet, czyli Phantasmagoria in Blue. Teraz mamy płytę Psychedelia in White. Jakoś tak lubią takie tytuły dosyć, można powiedzieć, psychodeliczno-fantasmagoryczne. I tak samo też mogę powiedzieć o okładkach tych dwóch płyt. Są takie dosyć mocno zaimprowizowane, mocno fantastyczne. No i w sumie ta płyta brzmi dość mocno filmowo. Tak mogłabym sobie wyobrazić, że niektóre z utworów, które znalazły się na tej płycie, właśnie mogłyby być soundtrackiem do jakiegoś filmu. Jest to taki trochę, mogę powiedzieć, jesienny album, więc dosyć nadałby się na dzisiejszą pogodę, która nagle się zmieniła z upału wczorajszego. No i przyznam, że przesłuchałam tę płytę i naprawdę słucha się jej absolutnie fantastycznie. Oboje hipnotyzują swoimi głosami, które ze sobą doskonale współgrają. No i naprawdę brzmi to absolutnie fantastycznie. Chciałabym bardzo, jeśli kiedykolwiek będzie to możliwe, zobaczyć właśnie ten duet na koncercie na żywo. No ale nie wiem, czy oni coś takiego planują, czy to jest taki bardziej, można powiedzieć, projekt studyjny. No chyba, że będzie taka jednorazowa trasa podsumowująca właśnie ten projekt. No ale o tym na razie nic mi nie wiadomo, więc tylko powiem tyle. Przed Wami Mick Harvey i Amanda Azevedo, dwa utwory z płyty Psychedelia in White.

Utwór się nam będzie tutaj powoli wyciszać. Mam tu takie, można powiedzieć, nagranie bardziej z teledysku. Teledysku przyznaję, akurat ja nie widziałam, więc muszę to nadrobić, ale jak macie ochotę, to oczywiście was zachęcam. I przyznaję, że ten utwór naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy właśnie pierwszy raz słuchałam tej płyty. Co prawda, chyba to był jeden z singli zapowiadających to wydawnictwo, ale przyznaję, że wtedy, kiedy on się ukazywał, miało to miejsce jakiś miesiąc temu, to chyba udało mi się go przegapić. Jest to naprawdę piękna, jesienna płyta i taka bardzo, można powiedzieć, podniosła, dość mocno poważna. Akurat nie miałam chwili, żeby może troszeczkę głębiej zanalizować teksty tych piosenek, no ale może jeszcze kiedyś się uda do tego albumu wrócić, bo naprawdę tutaj jest czego słuchać. Więc może za kilka tygodni jeszcze wrócę, jak będę chciała sobie na przykład audycję uzupełnić, jeśli chodzi o nowości albo inne utwory, chociaż tutaj niczego nie obiecuję, bo coś czuję, że już zaczynamy wrzesień, zaczynamy październik, premier coraz więcej, chociaż na razie mam wrażenie, że było sporo takich, można powiedzieć, październikowych zapowiedzi. No ale skoro mówimy o płytach, które już się ukazały, no to mam dla was kolejną. Tym razem przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Artysta nazywa się Lach Priest i występuje pod właśnie takim pseudonimem i tak właśnie należałoby to przeczytać. Jest to Brytyjczyk, który nazywa się Samuel Eastwood, jak dobrze pamiętam. Eastgate, nie Eastwood. No. Ale i właśnie on wydał już chyba 5. czy 6. album studyjny pod właśnie pseudonimem Lach Priest. Album ten nazywa się Into the Sky, no i mamy tutaj do czynienia z taką mocno alternatywną muzyką. Sporo elektroniki, chociaż nie aż takiej super eksperymentalnej, nie też dyskotykowej, bo jest trochę takich, można powiedzieć, bardziej może trip-hopowych wejść, trochę takiej elektroniki skłaniającej do refleksji. Jak słuchałam tej płyty, no to przypomniały mi się trochę, można powiedzieć, lata 90, czyli można powiedzieć złota era trip-hopu. Aczkolwiek nie wiem, czy Samuel zgodziłby się z moją tezą na temat tej płyty. A skoro ja jestem ogromną fanką właśnie tej ery trip-hopu i trochę żałuję, że ten gatunek muzyczny w ostatnim okresie, że tak powiem, trochę ucichł, no ale Taka kolej rzeczy. No i można oczywiście wracać do płyt zespołów takich jak Portishead, czy można powiedzieć wczesnego Archive, czy Lamp, czy wczesnego Massive Attack. No ale cały czas liczymy na to, że szczególnie przynajmniej dla mnie Portishead wróci. Ponieważ akurat jeśli chodzi o Archive, no to nawet chyba w tym roku jakiś album wydali, ale mam wrażenie, że to nie było, nie jest tamto Archive, które ja tak bardzo pokochałam. No ale koniec już o dygresji trip-hopowej, słuchamy Lach Priesta.

trochę dłuższy to był romans z muzyką elektroniczną, no ale jeszcze w tych klimatach pozostaniemy. Co prawda te dwa utwory nie były najbardziej eksperymentalnymi w dzisiejszej audycji, ale ten, co za chwilę wam zaprezentuję, no naprawdę będzie brzmiał dość ciekawie. Jest tam dużo takich, można powiedzieć, skreczy DJ-skich. Czasami miałam wrażenie, że pierwszy raz, gdy go słuchałam, to się zastanawiałam, czy na pewno wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o dźwięki, ale sprawdziłam na kilku źródłach, wszystko się absolutnie zgadza, więc za chwilę tego posłuchamy w dosyć takiej bardzo eksperymentalnej wersji elektronicznej. Ten utwór to jest najnowszy singiel zespołu Vanishing Twin, który raz na jakiś czas tutaj w audycji się pojawia, szczególnie właśnie z zapowiedziami nowej płyty, bo oni z kolei wydają chyba 8 października, jak nie, 2 października, teraz patrzę na prasę, wydają płytę Archives. I chyba z 3 tygodnie temu prezentowałam pierwszą kompozycję zwiastującą to wydawnictwo, a wczoraj na mailu odnalazłam kompozycję Oral Tradition, która będzie zamykać ten album. No i powiem wam szczerze, ją tak przesłuchałam i na początku miałam takie bardzo, bardzo mieszane uczucia, ale później stwierdziłam, że w sumie obok LA Priesta to będzie całkiem nie najgorszy wybór, więc za chwileczkę posłuchamy tegoż utworu.

Vanishing Twin Oral Tradition, drugi singiel zapowiadający album Archives, który ukaże się 2 października i myślę, że w okolicy premiery jeszcze wrócę do tej płyty. No a teraz czas na płytę, którą dopisałam do listy jako ostatnią. Tym razem będę mówić o brytyjskim projekcie Maxa Kinghorna Millsa, który nazywa się Hollow Hand. Artysta pochodzi z Brighton, czyli to nie jest Bristol, ale też właśnie tak mi się kojarzy, że dużo tam właśnie w tym Brighton było koncertów. No i to już będzie jego 4. album studyjny, wydany chyba w sierpniu tego roku, więc całkiem niedawno. Nazywa się on Wish Road South. No i mamy tutaj taki, można powiedzieć, klimat trochę indie popowy, trochę folkowy. No a żeby trochę bardziej artystę przedstawić, to Hollow Hand

0: jeszcze.
1: Dziwne to zakończenie, jeśli chodzi o ten utwór. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest to dosyć ciekawe. Cała ta płyta w sumie jest to taka, można powiedzieć, troszeczkę w klimacie muzycznych skrajności. Bo tak jak zapewne zauważyliście, to na początku mieliśmy utwór bardzo, bardzo spokojny, który w sumie już przygotowywał nas trochę może do takiego wyciszenia. A później mieliśmy kompozycję Drinking with Judy, która była już taka, można powiedzieć, bardziej taneczna, może jakoś tak. No i naprawdę to mnie w tym albumie chyba najbardziej zaskoczyło. No i w sumie myślałam tak naprawdę, że jak przesłuchiwałam, że to jest zespół, a nie tak naprawdę jednoosobowy projekt, więc w sumie coś nowego. Dawno takiej muzyki z okolicy indie folku, indie popu nie grałam. Może czas wrócić do tego gatunku. Pamiętam, że w ostatnim okresie dużo było takiej, można powiedzieć, muzyki bluesowej i za chwilę też do niej przejdziemy, bo troszeczkę premier się nam nawarstwiło. I myślałam na początku, żeby te bluesowe utwory zagrać na samym początku i powoli nas wyciszać, ale później stwierdziłam, że granie takiej mocno eksperymentalnej elektroniki w drugiej części audycji może nie do końca się sprawdzić. I mam nadzieję, że mój wybór bluesa na koniec wam również przypadnie do gustu. No ale teraz już trzeba powiedzieć, co dokładnie będziemy grać. Pamiętacie, jak 2 tygodnie mówiłam z ogromną ekscytacją, że Sari Shore wydaje swój najnowszy album studyjny Running Wild w październiku, dokładniej 8. Mówiłam o tym, że gra koncerty w Polsce, jak dobrze pamiętam, 10 w Gdańsku, 11 w Krakowie, więc jakby ktoś miał ochotę, no to bardzo zachęcam. Cały czas będę kombinować, jak to się wybrać może do tego Krakowa na ten koncert, ale troszeczkę mi to koliduje z moimi, można powiedzieć, innymi planami koncertowymi zagranicznymi, bo to dosłownie będzie kilka dni przed. No niestety, Sari akurat do Polski chyba przyjedzie po raz pierwszy albo po raz drugi, bo chyba kilka lat temu jeszcze grała na Suwałki Blues Festival. Swoją drogą kolejny festiwal, na który chciałabym się w końcu wybrać, ale ciągle mi nie po drodze, bo jednak jakoś te Suwałki daleko i nie do końca wiem, jak się za to zabrać. No ale może za rok, za dwa. Albo po prostu będzie to takie, można powiedzieć, niespełnione marzenie, no bo trochę będę miała bluesowych festiwali, w zasadzie jeden duży bluesowy festiwal już w przyszłym roku zaplanowany. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będę mogła uczestniczyć w festiwalu Open Air Blues Festival w Bryzo. I tam na razie wiemy o tym, że będzie Czobona Masa, będzie Beefheart, no ale na pewno dobiorą i może właśnie jedną z uczestniczek, a właściwie artystek występujących na tym festiwalu będzie Sari Shore. Dzisiaj dosłownie o północy ona opublikowała właśnie tytułowy singiel Running Wild, który brzmi naprawdę fantastycznie. Jak sobie słuchałam tego utworu, no to przypomniałam sobie, jak parę lat temu, już to było, ile to lat temu, było chyba 7, 8, musiałabym dokładnie sprawdzić, miałam ogromną przyjemność z nią porozmawiać na wywiadzie i pamiętam, że jednym z takich tematów pozamuzycznych były jej psy, bo miała wtedy 3 albo 4 pitbule. Teraz nie wiem, ile ma, no ale może gdzieś znajdę te informacje. A my teraz posłuchamy Running Wild i Sari Shore. Naprawdę polecam ten kawałek.

Sary Shore, Running Wild. Ta płyta ukazuje się 8 października, chyba tydzień wcześniej jest w jakimś mieście brytyjskim koncertem, takim można powiedzieć inauguracyjnym, bo to się mówi release show po języku angielskim. Niestety się nie wybieram na koncerty w Polsce, no zobaczymy, może jakimś cudem. No ale skoro już mówię tak dużo o Sary Shore, to może jakoś wykombinuję ten koncert, żeby na przykład pojechać i potem wrócić prawie prosto do pracy. No ale zobaczymy. A skoro teraz mowa o bluesowych artystkach, to przechodzimy dalej. Byliśmy w Ameryce, teraz przenosimy się w zasadzie do Australii. Tym razem jest to artystka, która także od wielu, wielu lat już na scenie sobie radzi. Chyba dokładniej debiutowała w roku 2005. Nazywa się Lesia Lewis i przyznaję, jest to moje pierwsze spotkanie z jej twórczością. Jakoś tak na jednym z portali, można powiedzieć, z albumami znalazłam płytę Strike to Ignite i stwierdziłam, że zapiszę sobie ją do listy do przesłuchania. No i powiem, że ta gitara naprawdę mnie nie zawiodła. No a skoro już tak bardzo ją reklamuję, no to co jeszcze mogę powiedzieć? Z tego, co widzę na jej stronie internetowej, no to na razie o koncertach nie wiadomo, chociaż odsyła na swojego Facebooka. W 2026 roku wygrała Memphis Blues Challenge. To jest takie, można powiedzieć, wydarzenie, że chyba kilka zespołów, kilka artystów prezentuje swoje utwory i potem sędziowie wybierają tego najlepszego. Ma też bardzo porządne rekomendacje na przykład od Nita Strauss, która widziała ją na koncercie 3 razy. No i powiedziała, że to jest coś absolutnie fantastycznego. W takim razie posłuchajmy pierwszego utworu, który chcę wam dzisiaj z tej płyty zaprezentować.

Lesia Louise, Take It, to jeden z utworów z jej najnowszej płyty Strike to Ignite. Na koniec mogę powiedzieć dla was taką balladkę bluesową. Utwór nazywa się Just Passing Through. I to jest taka kompozycja, która mi się spodobała jako pierwsza, ponieważ właśnie ja mam chyba ogromną słabość do ballad bluesowych. Czasami częściej one mnie przekonują najpierw, a później właśnie słucham całej płyty i dowiaduję się, że jest absolutnie fantastyczna, więc tutaj też dokładnie to powiem. Jeśli wam się podobało to, co zagrałam, to oczywiście przesłuchajcie sobie te wszystkie albumy, wszystkie utwory ponownie, jeśli macie taką ochotę. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności już za tydzień. Tam też kolejna porcja nowości, nie wiem dokładnie jakich, ale to się może okazać w najbliższym tygodniu. Na koniec zapowiadana Australijka Lesia Louise, którą też chętnie bym zobaczyła właśnie na festiwalu w Brezoi. Kompozycja Just Passing Through, a ja mówię do usłyszenia.

episode.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, patrz.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Zenny, fuck you.

Sunny, fuck you.

any fuck you.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.